Prosto, prosto. Yeah.

Może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.

To pięć, jeden, pięć. Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajdkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi

0: pięcie, ten pięć. Te pięć, jeden, pięć.
1: Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc...

0: ulicę. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy, ja się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem ciebie, szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

to ty na siebie bierzesz

zegarka nie le. Zsuj bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

0: ręce.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA i jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków.

Był już tak jak zamieść historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty.

Yeah!

I'm gonna go to the hospital.

0: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?

0: wkrótce, gdy już dobrze dniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
1: Jakby co, to się wyprzesz, powiesz, że po dobrej

O, chyba dopiero teraz jestem na antenie, więc jeszcze raz się przywitam. Witam Was, Gosia w komisariacie prac zatrzymanych za nadużycia graficzne. Tak jak mówiłam, ale mówiłam chyba tylko do siebie, nie ma dzisiaj ze mną Julki, już jej nie będzie, bo wyjechała w zasadzie. Więc jestem tylko ja i ja będę prowadziła tylko tą audycję graficzną. Tak to nazwijmy. Co dzisiaj? Oprócz The Killers, mojego ukochanego, które w tle tradycyjnie, porozmawiamy dzisiaj o piktoplazmie. Jeśli ktoś jest zainteresowany tematem konferencji w Berlinie, to bardzo proszę zgłosić się na IRC-u. Bardzo chętnie z kimś poircuję na ten temat. Co to jest piktoplazma? Piktoplazma to jest właśnie konferencja, która pod koniec października, dokładnie 28 do 30 października, będzie miała miejsce w Berlinie. Zjeżdżają się tam naprawdę same gwiazdy grafiki komputerowej. Wystarczy wymienić Biuro Destruct, Friends With You, Furi, Gob Squad, czy Miss Van, albo Rincen. Naprawdę którąkolwiek z tych nazw wystarczy rzucić, żeby powaliła na nogi. I dzisiaj będę mówiła o trójce z tych uczestników, a jak nam się uda, to może nawet o czwórce, chociaż patrząc na zegarek, to ja byłabym taką optymistką. Tak, i oni wszyscy, około 20 biur z całego świata, zjadą się wszyscy do Berlina już 28 października i tam w super designerskiej, w super trendy dzielnicy Mitte wszyscy będą się integrować, wystawiać, dzielić, wykładać i będzie pięknie, mam nadzieję. Na razie The Killers.

Tak, tak. Już wiemy, jak się nagrywają na sekretarkę The Killers. Natomiast ja chciałabym wam dzisiaj powiedzieć kilka słów o The London Police. To jest taka, to jest oczywiście biuro graficzne, biuro projektowe, które oczywiście będzie, pojawi się na Piktoplazmie 28 października. I być może trochę myląca jest ta nazwa, The London Police, ale grupa, całe to trójczłonowe stowarzyszenie pochodzi z Holandii. Mają swoją siedzibę w Amsterdamie i jest to trzech chłopców, którzy są fascynatami graffiti. Tak naprawdę przetwarzają tylko jeden znak na 1000 sposobów. Jest to taka maleńka główka, taka schizofrenicznie rozrastająca się. Bardzo prosta, czarno-biała grafika, typowo hip-hopowa, typowo graficiarska. Jeśli macie ochotę to zobaczyć, to oczywiście zapraszam na stronę www.thelondonpolice.com. Chłopcy mają kilka zdjęć ze swoich akcji, na przykład w Amsterdamie pomalowali dwa bloki, ściany boczne tych bloków, pomalowali właśnie wielkie 10-metrowe loga swojej firmy, tak to nazwijmy, czyli te główki. Charakterystyczną cechą tej grafiki, która, tak jak mówiłam, jest przetworzeniem jednego motywu, są budki, hip-hopowe budki TLP. Naprawdę zobaczcie, bo warto. Bardzo proste środki, a grafika cudowna, po prostu pięknie uderzająca i taka schizofreniczna, więc zapraszam, www.thelondonpolice.com. Jeśli macie ochotę zobaczyć więcej rzeczy dotyczących samej Piktoplazmy, to z kolei zapraszam na stronę www.piktoplazma.com, www.piktoplazma.com, i tam są odnośniki, oprócz tego, oprócz opisu, co się będzie działo w Berlinie, są odnośniki, linki do poszczególnych biur projektowych i można tam sobie bezpośrednio wejść, wszystko jest wygodne, fajne, miłe w dotyku, więc zapraszam.

No dobrze, The Killers w tle, a ja przedstawiam dalej. Moją chyba ulubioną grupą, która będzie na Piktoplazmie, mam nadzieję, że będzie na Piktoplazmie, jest firma Friends With You. To jest, to są Amerykanie. Generalnie jakby trzon główny tworzy Sam Borgson i Arturo Sandoval. I działają od 2002 roku i od tego czasu zdążyli zrobić już naprawdę niesamowite rzeczy. Po prostu piękne, można się zakochać. Robią, tak jak nazwa mówi, przyjaciół. Robią pluszowych przyjaciół, fantastyczne zabawki. I są to zupełnie odjechane rzeczy i mają kształty takie, jakich nie wymyśliłoby najbardziej zwyobraźniowane dziecko. Jest to naprawdę niesamowite. Zajrzyjcie na stronę www.friendswithyou.com. Wszystko pisane oczywiście razem, oprócz tych kropek. I tam zobaczycie dzieła dwóch panów ze Stanów. Między innymi te pluszowe zabawki, z których robią całe takie konstelacje, całe rzeźby, całe instalacje i pięknie się przy tym bawią, robią, tworzą niesamowicie dziecięcy, a jednocześnie piękny świat. Poza tymi pluszowymi maskotkami postanowili chyba zrobić coś takiego bardziej chłopięcego, poważnego, coś, co można sprzedać za większą kasę, a mianowicie drewniane zabawki. One też mają niesamowity kształt i są po prostu idealnie zrobione. Na stronie Piktoplazmy widać kilka przykładów tego co panowie sami Arturo zrobili od 2002 roku i są to rzeczy niezwykłe, po prostu tak skondensowane i to jest naprawdę dobry design, więc zajrzyjcie na www.friendswithyou.com. Jeśli dokładnie przyjrzycie się tej stronie, zobaczycie, że panowie robią często wystawy zupełnie nietuzinkowe, na przykład robią wielkiego wieloryba, który jest na platformie ciągnięty przez małego ducha i naprawdę wygląda to bardzo abstrakcyjnie i chciałabym, żeby coś takiego się pojawiło w Gdańsku albo w Polsce chociaż. Zajrzyjcie www.friendswithyou.com.

nadal The Killers w tle, a my się przenosimy do kolejnej grupy, do kolejnej firmy, tym razem Rinsen. Jest to pracownia z Australii. I tradycyjnie w pracowni jest kilku chłopców i to co robią tak naprawdę, to co ich wyróżnia, to chęć takiego współdziałania. Wiadomo, w Australii nie ma zbyt wielu ludzi, więc pewnie trochę stąd się to bierze, żeby się tak integrować, skupiać, a nie rozpraszać No nieważne. Generalnie chodzi mi o to, że panowie z Rinsen wymyślili taką dosyć niespotykaną rzecz w świecie grafików, którzy wiadomo konkurują ze sobą, ściągają swoje pomysły i różnie to bywa, wiadomo. Natomiast oni spróbowali zupełnie jakby odwrócić sytuację i zaprosili do współpracy znanych światowych grafików, m.in. Bureau Destruct czy Fury Fury, albo Norm, Atomic Attack i kilku jeszcze innych, do stworzenia wspólnego dzieła. Jakby spróbowali zintegrować cały najlepszy, największy światek graficzny w jednym dziele. I chyba im się to udało. Co prawda nie wszystkie prace są takie spójne i takie, jak niby się przynajmniej wydawało, powinny być. Ale jest to inicjatywa chyba godna polecenia, bo jest to po prostu przyjemne, że graficy potrafią się zintegrować i stworzyć coś razem, coś, co ma wartość być może większą. Więc jeśli macie ochotę zobaczyć te prace, to oczywiście zapraszam na stronę studia Rinsen. Już podaję adres. To jest www.rinsen.com, pisany przez Z. Rinsen.com. Tak, to jest pięciu panów. Jak możecie zobaczyć wszystko oczywiście na stronie Piktoplazmy, www.piktoplazma.com. Możecie zobaczyć część tych prac i biuro Rinsen generalnie jest nastawione bardziej na taką grafikę użytkową. Robią więcej ulotek, więcej plakatów dla klubów i takich rzeczy, na których po prostu mogą zarobić, więc widać, że łączą przyjemne z pożytecznym. I bardzo serdecznie zapraszam Was na tą stronę pięciu zapaleńców.

Trochę się chyba zagadałam. Powoli zbliża się 18:30, więc mój czas dobiega końca. Chciałam wam jeszcze opowiedzieć o jednym biurze, właściwie o jednym człowieku, o Deriku Hoxsonie, ale zostawimy go sobie na przyszły tydzień, bo teraz plan jest taki, że będę wam do tego 28 opowiadała o, nie wiem czy wszystkich, być może tylko tych najlepszych biurach, które wezmą udział w Piktoplazmie. Tak, taki jest plan. Do 28 będę to robiła, natomiast po 28, jak już wrócę z Piktoplazmy, to opowiem wam, jak było i jak wszyscy ci ludzie, może nie wszyscy, a może część, prezentują się w rzeczywistości i jakimi są ludźmi. Spróbuję tak zrobić. Jeśli mi się uda, to wam wszystko opowiem. Jeśli mi się nie uda, to też wam coś opowiem. I już. I w takim razie do zobaczenia za tydzień. Rozmawiamy dalej o piktoplazmie. www.piktoplazma.com. Jeśli ktoś ma ochotę się wybrać do Berlina pod koniec października, to naprawdę serdecznie zapraszam, bo warto. Do usłyszenia za tydzień. Żegnam was, Gosia. Pa, pa.

0: Wosk. Wosk. Wosk. Wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk. Wosk. Wosk. Wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk. Wosk. Wosk.

zegarka nie le. Zuj bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

obserwuję cię od pierwszego wejrzenia, że bywasz do kitu. Nie ma to znaczenia.